Tomeni hana wira na radi Mozambique. Wage kai no trigato olelo wira we no kumherene lakanda ni kuruna mira botene. Lakani mosa ningumhero mu studio ma radi Mozambique wo kan herwani onise. Sisa kintu na gora we ni swele hano mota ningela hu oviri hela ndakana hundana olelo. Yopa chera ni kula no olelo ni lavu la variari wa. Ove hana wana shikola mashikola ni Ohia tovom olelo wa munrote gula ni miyano va shati paulu ohola mikrofoni Abdul Karlitush o makina na vigaka jildu makina Yo ukanle toni weha wehasa nlaka nla ningumi hiru na ashina mwane Ohia tovo yo woni weha weha malaka ningumi hiru na amirapo Nuno Radio Mozambique emisore kulpande ya wambula Nuno ruato okala na mbane lo na ashapa rota Antunawira we anisuwe lihe ni sueli hane vakani varia roma hola ni tukihendrahu olavula ni hikula no lelo ni hina tukelili herasha oholo nroni uriane nsipo na makomaso muhina wakati vakani no tika karibu.

Ayan to, ni mwe ra tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin. Mwe mara ya 23 horas ni 30 minutos. Ni kila ukarani hali, vandulumo na epitigesi ni soki sera, vani huku na ulilo, vandulumo na epitigesi. Karibu.